0: piedrám, šup!
1: Šašo šušká haluška, šup, šašovi dobruška.
2: Manamana.
0: Manamana.
2: Manamana.